Hadiyo waga kiza kuisoko yukuri nkomeza gushimira cyane wakomeje kubana nanje mu biganiro bitandukanye nakomeje kugushikiriza.

0: kaba kukedza
1: ikwija kaba kukedza mwege mumarimuro
0: urakoze
1: ikwija kaba kukedza papana mama bari nyabugongo nabene wachi wose namusaza nda ni mukayana nabene wachi ari murunege nabasengi bari murusenga nabamuyomba ikwija kaba kukedza bagira turi kumwe na yive na mama wose na yiva